0: Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa. Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia. Było ono zakryte przed nimi. Także go nie pojęli, a bali się zapytać go o to powiedzenie.
1: Uczniowie są jakby zaczarowani. Wszyscy są pełni podziwu czynów Jezusa, ale nie do końca rozumieją, co się dzieje. Jezus po raz drugi zapowiada, że będzie wydany na krzyż, na mękę, a ta prawda jest jakby przed nimi zakryta. Nie pojęli tego. Ta postawa uczniów, myślę, że jest nam bliska. Mi jest osobiście bliska. Patrzę, przypatruję się, ale nie rozumiem. I problem nie jest w tym, że nie rozumiem. Problem jest w tym, że ja nie pytam. Co to znaczy, że nie pytam? Może to sugerować, że moja relacja jest z Bogiem jeszcze niedoskonała.

0: wieki wieków.
1: 26 września 1815 roku w Paryżu władcy Rosji, Austrii i Prus podpisali akt Świętego Przymierza, którego celem było utrwalenie postanowień Kongresu Wiedeńskiego oraz zwalczanie ruchów demokratycznych i narodowych w Europie. Dokładnie 80 lat temu Rada Ministrów na wniosek marszałka Michała Roli-Żymierskiego pozbawiła obywatelstwa polskiego ponad 70 dowódców polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Wśród nich znalazł się generał Władysław Anders, dowódca 2. Korpusu Polskiego. 26 września to również Ogólnopolski Dzień Aptekarza, ustanowiony ku pamięci świętych braci bliźniaków Kosmy i Damiana. Oczywiście lekarzy, którzy w czasach prześladowań leczyli ludzi za darmo, traktując jednakowo biednych i bogatych. O takich jak oni mówiono anargyroi, od greckiego słowa oznaczającego dosłownie wrogów pieniądza. Dzięki nim ludzie nie tylko odzyskiwali zdrowie, ale też niektórzy nawracali się na chrześcijaństwo. Podobno obaj bracia zginęli za wiarę około roku 300 w Cyrze na terenie dzisiejszej Syrii, a miejsce, gdzie ich pochowano, stało się też miejscem licznych cudownych uzdrowień. Pamięć o świętych bliźniakach utrwalają dziś teksty z mszału rzymskiego, starożytne rzymskie mozaiki, 13-wieczny witraż w katedrze w Chartres oraz dzieła Fra Angelico z XV wieku, a ich najsłynniejszy kościół stoi tuż przy Forum Romanum, na miejscu dawnej świątyni Romulusa.

0: Reklama.
1: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi.kraków.eu 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia!
2: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
3: Delikatesy Market Point. Szynka z bobrownik Nikpol 39,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono rodzynkowe 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser pleśniowy Camembert Brie 120 gramów Turek 4,99 za sztukę. Makaron Leon Krajanka 250 gramów 3 plus 1 gratis, złoty 71 za sztukę przy zakupie 4 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: Reklama.

0: Reklama. Delikatesy Market Point. Szynka z Bobrownik Nikpol 39,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono rodzynkowe 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser pleśniowy Camembert Brie 120 gramów Turek 4,99 za sztukę. Makaron Leon Krajanka 250 gramów 3 plus 1 gratis, złoty 71 za sztukę przy zakupie 4 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę herbata czarna ekspresowa, minutka 100 torebek, 3,99 za opakowanie, 4 grosze za torebkę. Najniższa cena z 30 dni, 3,99 za opakowanie. Szynka wieprzowa bez kości, 8,99 za kilogram przy zakupach produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Przeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
0: Reklama.

0: Reklama. Delikatesy Market Point. Szynka z bobrownik Nikpol 39,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono rodzynkowe 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser pleśniowy Camembert Brie 120 gramów Turek 4,99 za sztukę. Makaron Leon Krajanka 250 gramów 3 plus 1 gratis, 1,71 zł za sztukę przy zakupie 4 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
2: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
3: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
0: Reklama.

Zanim oddam głos zakochanej kobiecie, czyli Woman in Love, Barbara Streisand oczywiście w tej piosence, to powiem dzień dobry, zapraszam na poranek, przedpołudnie z Radiem Plus w sobotę. Mam nadzieję, że wolną, pełną relaksu, ale nawet jeżeli przy pracy, to my będziemy wam umilać czas, czyli przeboje z nutą nostalgii. Tomek Waloszczyk, dzień dobry.

0: Na dzień tradycyjnie rozpoczynamy od życzeń. Najpierw te imieninowe, więc rozgrzewka dla języka. Mnóstwo imion w kalendarzu. Dzisiaj 26 września, a są to ci solenizanci: Amancjusz, Budziwoj, Cyprian, Damian, Eusebiusz, Kalistrat, Kasper, Kosma, Lucja, Łękomir, Łucja, Majnard, Nil, Nila, Nilus i Teresa. Wszystkiego najlepszego. To są chyba wszystkie imiona, które potrafił wyłapać serwisy Wikipedia, ale wynotowałem sobie też kilka ciekawych nazwisk osób, które obchodzą dzisiaj urodziny. O nich za chwilę.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Szynka z bobrownik Nikpol 39,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono rodzynkowe 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser pleśniowy Camembert Brie 120 gramów Turek 4,99 za sztukę. Makaron Leon Krajanka 250 gramów 3 plus 1 gratis, 1,71 zł za sztukę przy zakupie 4 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander, dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi.

Kwiaty we włosach. Trochę potargał wiatr, trochę Teodor zjadł, ale są dla tych, którzy dzisiaj obchodzą urodziny. Ja wymienię tych, którzy świętują najbardziej znanych. John Fox, brytyjski klawiszowiec, wokalista, założyciel i lider zespołu Ultravox. Włoska piosenkarka Alice też obchodzi urodziny 26 września, a także legenda tenisa jeszcze się pojawia na korcie w ważnych turniejach czasami. Serena Williams. Wszystkiego najlepszego tym, którzy dzisiaj świętują. Przed nami Robert Miles, Marion Eilert, One and One.

0: To Bee Gees i Stayin' Alive. Niedawno internet obiegła informacja, później okazało się, że plotka, głupia plotka, że autor tej piosenki nie żyje, ale szybko doszło do dementi. No, czasem jest tak, że ktoś coś napisze, nikt nie sprawdzi, niektórzy powielają, a później informacja się niesie przez świat. Cały czas zachwyca nas Bee Gees, chociaż już tylko z płyt, bo niektóre grupy, niektórzy znani wokaliści śpiewają aż do późnej starości i grają. Bee Gees skończyło swoją działalność w 2003 roku, ale są hity. Stayin' Alive na antenie Radia Plus, a jeżeli chodzi o przeboje z nutą nostalgii, to już za chwilę Madonna, a będzie też Maryla Rodowicz.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Szynka z bobrownik Nikpol 39,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono rodzynkowe 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser pleśniowy Camembert Brie 120 gramów Turek 4,99 za sztukę. Makaron Leon Krajanka 250 gramów 3 plus 1 gratis, złoty 71 za sztukę przy zakupie 4 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę herbata czarna ekspresowa, minutka 100 torebek, 3,99 za opakowanie, 4 grosze za torebkę. Najniższa cena z 30 dni, 3,99 za opakowanie. Szynka wieprzowa bez kości, 8,99 za kilogram przy zakupach produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

0: ale to już było, ale wciąż się świetnie słucha. Maryla Rodowicz na antenie Radia Plus. Zbliża się godzina 9, a to oznacza, że już za chwilę wiadomości. Punktualnie o 9 później wracamy do naszych przebojów. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków. Krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi.kraków.eu 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia!
3: Delikatesy Market Point. Szynka z bobrownik Nikpol 39,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono rodzynkowe 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser pleśniowy Camembert Brie 120 gramów Turek 4,99 za sztukę. Makaron Leon Krajanka 250 gramów 3 plus 1 gratis, złoty 71 za sztukę przy zakupie 4 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Policjant postrzelony podczas interwencji w Kraśniku Górnym pod Bolesławcem. Nie żyje, ta informacja na początek. Wsiadł za kierownicę i odjechał. Poszukiwany 12-latek z Siechnic pod Wrocławiem odnaleziony. W wiadomościach także słaby mecz biało-czerwonych. Bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie żyje policjant postrzelony w głowę podczas interwencji w Kraśniku Górnym. Informację przekazała na portalu X Komenda Główna. Do tego tragicznego zdarzenia doszło w czwartek na jednej z posesji. Mundurowi pojawili się na miejscu w związku z 33-latkiem podejrzewanym o kradzieże. W pewnym momencie mężczyzna wyciągnął broń i otworzył ogień do jednego z funkcjonariuszy. Podejrzany ma bogatą kartotekę.
2: Ten mężczyzna był już wcześniej wielokrotnie karany sądownie, głównie na terenie Niemiec. Ostatnio w 2024 roku przez sąd w Bautzen, między innymi za przestępstwo dotyczące przywozu i wywozu broni palnej i amunicji.
1: Mówiła prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska. Wcześniej śledczy postawili 33-latkowi zarzuty usiłowania zabójstwa, czynnej napaści na policjanta i nielegalnego posiadania broni. Śmierć funkcjonariusza oznacza, że prokuratura zmieni kwalifikację czynu na zabójstwo. Mężczyźnie grozi dożywocie. W wiadomościach Wrocław i szczęśliwy finał poszukiwań 12-latka. Chłopiec, przypomnijmy, zabrał rodzicom samochód i przejechał blisko 150 km spod wrocławskich Siechnic do Zielonej Góry. Właśnie na jednym z tamtejszych parkingów policjanci znaleźli nastolatka.
3: Tylko kiedy on się zatrzymał na jednym z parkingów za Zieloną Górą, dojechali do niego policjanci z Wrocławia, a także policjanci z Zielonej Góry. Jest on już właśnie bezpieczny.
1: Relacjonowała Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Sprawa trafi teraz do sądu rodzinnego. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że nastolatek uciekł z domu, a rodzina zmaga się z problemami wychowawczymi. Będzie jeździł do masowych wypadków, katastrof lądowych i powietrznych, by ratować poszkodowanych w wyniku ataku terrorystycznego czy wojny. Ma wyposażenie 6 specjalistycznych karetek. Pierwszy w Polsce polowy szpital na kółkach trafił właśnie do pogotowia ratunkowego w Łodzi. W nietypowym ambulansie był Grzegorz Mnich.
4: Mamy 6 stanowisk dla pacjentów.
5: Każde z tych stanowisk jest wyposażone w defibrylator. Dwie pompy, oczywiście w nosze, które są wysuwalne. Tam na łabudach ratownik. W oświetlenie, które jest zbliżone do tego, jakie jest oświetlenie w szpitalu.
4: Czyli można byłoby nawet operować.
5: Dokładnie.
4: Zasilanie niezależne.
6: Autokar jest podpinany pod tak zwane zasilanie zewnętrzne.
7: Mieliśmy klasyczny przykład na Węgrzech.
4: Dyrektor łódzkiego pogotowia Bogusław Tyka.
7: Taki autobus załatwiłby sprawę transportu pacjentów z Węgier do szpitali w bardzo szybki sposób i bardzo komfortowych warunkach.
1: Ambulans ruszy w teren za 2-3 tygodnie. Trzeba jeszcze wybrać i przeszkolić załogę. W razie potrzeby będzie jeździł do zdarzeń również poza województwo łódzkie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: I na koniec jeszcze rozczarowanie po spotkaniu w Warszawie. Bezbarwni Polacy zremisowali z równie bezbarwną Bośnią na Narodowym. Podopieczni Jana Urbana w swoim pierwszym meczu Ligi Narodów zeszli z boiska z wynikiem 0-0. Kibice czekali blisko 45 minut na pierwszy strzał w światło bramki. W drugiej połowie było trochę lepiej. Obie drużyny stworzyły po sytuacji bramkowej, ale nikomu nie udało się strzelić gola. Pozytywy w grze biało-czerwonych widział za to pomocnik reprezentacji Piotr Zieliński.
8: Zdecydowanie chcieliśmy wygrać dzisiejsze spotkanie. Nie udało się. W drugiej połowie myślę, że graliśmy dużo lepiej niż oni, więc sytuacji stworzyliśmy. Zabrakło gola. No. I niestety szkoda, że się nie udało wygrać, bo te 3 punkty były bardzo ważne.
1: Następny mecz reprezentacji w poniedziałek, 28 września. Biało-czerwoni zmierzą się w Sztokholmie ze Szwecją.
9: For David i Words to przebój, od którego zaczynamy kolejną już godzinę przebojów z nutą nostalgii. Minęła 9:00. Tomek Waloszczyk, dzień dobry.

0: Albano i Romina Power, Sempre Sempre, a przy okazji tej włoskiej piosenki, tej włoskiej wspaniałej pary, no miałem powiedzieć, że wielki finał dzisiaj przed nami, Polska-Włocha, Włosi odpadli po drodze, ale Polacy są w finale Mistrzostw Europy w siatkówce i szykujcie emocje, szykujcie palce, kciuki, które będziemy trzymać, szykujcie przekąski, no i szykujcie, że się nie wyśpicie. Chociaż mamy nadzieję, że tak późno się nie skończy ten mecz, że w trzech setach wszystko się rozstrzygnie dzisiaj wieczorem, finał Mistrzostw Europy w siatkówce mężczyzn. Górą nasi, Polska biało-czerwoni, a my gramy dalej. Jennifer Warnes, Bill Medley, OMD, to przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus już za chwilę.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Szynka z Bobrownik Nikpol 39,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono rodzynkowe 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser pleśniowy Camembert Brie 120 gramów Turek 4,99 za sztukę. Makaron Leon Krajanka 250 gramów 3 plus 1 gratis, złoty 71 za sztukę przy zakupie 4 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
1: Reklama.

To bardzo dobry, bardzo ładny weekend, mimo że jesień już się zaczęła. To cały czas, no takie nawet umiarkowane letnie temperatury, można by powiedzieć, i dużo słońca. A skoro jest w miarę ciepło, a skoro kilka dni padało, może nie tak ciągle, ale troszkę tego deszczu było, to co? No na grzyby oczywiście. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej zabawie i przesłali nam przepisy na dania z grzybów. Niektórymi się podzieliliśmy na antenie i podzieliliśmy się też naszymi nagrodami. A teraz, no cóż, trochę późno, po 9:00, chociaż jeszcze chyba wszystkiego nie wyzbierali. No grzyby! Weźcie sobie słuchawki, żeby tam po cichu Radio Plus gdzieś grało. Albo nie, już jak na grzyby idziemy, to niech ptaki śpiewają. A u nas Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun i Tasmin Archer. To za chwilę.

0: Land of Confusion na antenie Radia Plus i zespół Genesis, rzecz jasna. Można to przetłumaczyć jako kraina konfuzji. Konfuzjandia, Konfuzlandia, o może tak. Genesis, wspaniała piosenka, ale rzeczywiście jakby wsłuchać się w tekst, jakby przetłumaczyć sobie na polski, to kraina zamętu, gdzie mnóstwo chaosu. Trochę w taki świat wkraczamy, abyśmy zawrócili i nie wkraczali do tej krainy, a słuchali tylko piosenek o cudownościach. Na przykład tej, Anita Lipnicka, Wszystko się może zdarzyć. To już za chwilę w Radiu Plus.
1: Reklama.
2: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
3: Na mieszkanie z widokiem na Wawel, Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
6: Spotkanie z Napoleonem. Wielkie manewry dywizji Księstwa Warszawskiego. Koronacja Stefana Batorego. Tego wszystkiego możesz doświadczyć podczas spotkania z żywą historią już w najbliższy weekend. Zapraszamy na Pola Chwały, jedną z największych w Polsce imprez historycznych. Niepołomice, najbliższa sobota i niedziela. Program znajdziesz na polachwały.pl.
7: Delikatesy Market Point. Szynka z bobrownik Nikpol 39,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono rodzynkowe 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser pleśniowy Camembert Brie 120 gramów Turek 4,99 za sztukę. Makaron Leon Krajanka 250 gramów 3+1 gratis, złoty 71 za sztukę przy zakupie 4 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
8: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
9: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Reklama.

0: Holland Oates zamyka tę godzinę przebojów z nutą nostalgii w Radiu Plus, a po 10:00 nie tylko będzie muzycznie, ale też będzie i smacznie. A tymczasem za chwilę wiadomości w Radiu Plus.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Szynka z bobrownik Nikpol 39,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono rodzynkowe 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser pleśniowy Camembert Brie 120 gramów Turek 4,99 za sztukę. Makaron Leon Krajanka 250 gramów 3 plus 1 gratis, złoty 71 za sztukę przy zakupie 4 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point między innymi w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
3: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
4: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Dziś decyzja sądu w sprawie Ichora M. Mężczyzna zaatakował w klasztorze na Podkarpaciu. Niechęć połączona z agresją jest nie do pogodzenia z wiarą chrześcijańską. Kolejne głosy z kościoła po tragedii w Jarosławiu. ZNP domaga się realizacji obietnic dotyczących nauczycielskich pensji. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Posiedzenie ma się odbyć jeszcze dziś. Sąd zdecyduje w sprawie aresztu dla 31-letniego Ukraińca Ichora M. Przypomnijmy, mężczyzna zaatakował duchownych w klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu. Biegli stwierdzili u niego objawy choroby psychicznej. Na razie nie może zostać przesłuchany. Ze szczegółami Tomasz Widak.
2: Prokuratura chce, by Ichor M. został aresztowany na 3 miesiące. Z uwagi na jego obecny stan psychiczny, areszt miałby być wykonany w warunkach szpitalnych. Biegli psychiatrzy stwierdzili u podejrzanego objawy ostrego, wielopostaciowego zaburzenia psychotycznego. Obecnie nie może on uczestniczyć w czynnościach procesowych, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
3: Podejrzany obecnie wymaga wdrożenia leczenia przeciwpsychotycznego.
2: W Jarosławiu wciąż trudno mówić o powrocie do normalności. Mieszkańcy miasta nadal nie mogą otrząsnąć się po tym, co się stało.
4: Wielki ból dla nas, tragedia dla nas mieszkańców i dla rodzin i dla wszystkich.
5: Straszna tragedia, a myśmy wtedy w szkole byli, to nam nie pozwalali wychodzić. W ogóle.
2: Ja tylko przypomnę, że 31-letni Ukrainiec zaatakował nożem 5 osób w opactwie w Jarosławiu, w tym 3 księży.
1: Po ataku jeden z duchownych zmarł. Posiedzenie sądu w sprawie aresztu ma się rozpocząć po godzinie 13:00. A po tragicznych wydarzeniach w Jarosławiu kolejny głos kościoła. Niechęć połączona z agresją jest nie do pogodzenia z wiarą chrześcijańską. Czytamy w komunikacie Rady Episkopatu Polski do spraw migrantów i uchodźców. Jej przewodniczący biskup Krzysztof Zadarko nie ukrywa, że obawia się wzrostu niechęci wobec przybyszów, zwłaszcza Ukrainy.
6: Jak obserwujemy media społecznościowe, głównie różne strony internetowe, to już widzimy, jak to stało się do wylewania się agresji i sztucznego podsycania nienawiści do Ukraińców. Kościół na to może tylko cytować i apelować do sumień, głównie katolików, chrześcijan, ale wszystkich ludzi, że to nie jest właściwa odpowiedź, wręcz jest naganna.
1: Komunikat wydano w związku ze 112. Światowym Dniem Migranta i Uchodźcy, które przypada 27 września. ZNP domaga się realizacji obietnic dotyczących wynagrodzeń nauczycieli. Chodzi m.in. o obywatelski projekt ustawy, który zakłada powiązanie pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Pod projektem podpisało się ponad 250 tysięcy osób. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
7: Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, zarzuca rządzącym brak reakcji na projekt dotyczący wynagrodzeń nauczycieli. Jak mówi, wszystkie dzisiejsze ugrupowania rządzące poparły postulaty ZNP, a mimo to od marca ubiegłego roku sprawa praktycznie nie posunęła się do przodu.
8: O tym mówią nauczyciele, także w kontekście zachowań w nadchodzących wyborach parlamentarnych i chcemy wyraźnie zwrócić się do posłów i senatorów z pytaniem, co dalej z tą inicjatywą.
7: Broniarz podkreśla też, że Związek nie oczekiwał natychmiastowego wprowadzenia zmian w całości, ale chce wiedzieć, czy parlament zamierza nad ustawą w ogóle pracować. Zapowiada też kolejne protesty, jeśli, jak mówi, rządzący nadal będą milczeć.
1: ZNP chce powiązania wypłat nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem i 15% podwyżek. Alert RCB w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Użytkownicy sieci telefonii komórkowych dostali informacje o zaplanowanych na środę ćwiczeniach z wykorzystaniem syren, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Trening ma się odbyć w godzinach 10:00-11:00.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pociąg Retro znowu wraca na małopolskie tory. W weekend skład pojawi się w okolicach Nowego Sącza i Gorlic. Na trasie będą też czekać peronowe pikniki przygotowane przez lokalne samorządy.
9: W dniach 26-27 września będziemy jeździć na trasach w Dolinie Popradu do Muszyny, do Krynicy i do Żegiestowa, a także na trasie z Nowego Sącza do Biecza i do Gorlic. Będzie to tradycyjnie już lokomotywa parowa z zabytkowymi wagonami sprzed 90 lub nawet 100 lat. Także będzie to wyjątkowa okazja, żeby takie sprawne unikaty w ruchu obejrzeć lub nimi podróżować.
1: Mówił Łukasz Wideł z Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei, które organizuje przejazdy, a szczegóły na kolejegalicyjskie.pl.
10: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski obchodził w tym tygodniu urodziny. Gdzieś tam daleko za granicą je spędza, na razie na scenę nie wraca, chociaż może przy jakichś wyjątkowych okazjach. Mamy płyty, mamy nagrania, niewiele ci mogę dać w Radiu Plus. Tomek Waloszczyk, dzień dobry.

0: Ultravox na antenie Radia Plus, Dancing with Tears in My Eyes. Przypominam, że mówiłem o tym po godzinie 8. John Fox, klawiszowiec, założyciel i lider zespołu Ultravox, obchodzi dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego. A ja teraz zapowiedź kulinarna, o której mówiłem. Śliwka będzie w smakach z plusem już za kilka minut. Agnieszka Morawska, ona w ogóle jak w komport gdzieś przeparła w tym tygodniu. Dlatego niektórzy z nas mogli się trochę wyspać. Ale to inna sprawa. O śliwkach będzie już za chwilę. Smaki z plusem. Słuchajcie, notujcie i smakujcie.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot różne rodzaje 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
8: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,6.

0: A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
3: Delikatesy Market Point. Szynka z Bobrownik Nikpol 39,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono rodzynkowe 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser pleśniowy Camembert Brie 120 gramów Turek 4,99 za sztukę. Makaron Leon Krajanka 250 gramów 3+1 gratis, złoty 71 za sztukę przy zakupie 4 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.

0: Smaki z Plusem Agnieszki Morawskiej.
1: Mała, niezbyt foremna, bywa gorzkawa i cierpka, ale jest absolutnie wyjątkowa. Śliwka węgierka. Trafiła do nas około XVII wieku, prawdopodobnie przez Węgry, stąd jej polska nazwa, chociaż miejsca jej pochodzenia trzeba byłoby szukać w Azji. Dziś prawdziwych, najzwyczajniejszych węgierek trzeba się trochę naszukać. Są jej liczne odmiany, większe, słodsze, także pyszne, ale nie mają w sobie tyle smaku i aromatu, które można odnaleźć w najzwyklejszej węgierce. Powidła smażone w garnku o grubym dnie przez kilka wieczorów bez żadnych dodatków, bez cukru. Same węgierki. I czas im poświęcony to tylko tyle i aż tyle, a sprawia, że można się w tym smaku zakochać. Ważne, by śliwki były bardzo dojrzałe. Jeśli miąższ nie odchodzi od pestki, taką śliwkę zjadamy, a pozostałe trafiają do gara. A jeśli nie powidła, to... Możliwości jest wiele i nie zawsze trzeba sięgać po typową węgierkę. Późne jesienne śliwki są doskonałe do przetworów i nie tylko. Knedle ze śliwkami to przecież klasyk. Ziemniaczane, miękkie i delikatne ciasto otulające słodką śliwkę bez pestki może być oprószona cynamonem, maźnięta miodem lub odrobiną cukru. Takie ugotowane knedle lubię podsmażyć na maśle z bułką tartą. W Polsce mamy szczęście do śliwek. W Małopolsce jest nawet szlak śliwkowy, który zrzesza 7 gmin, takich jak Czchów, Gnojnik, Iwkowa, Łososina Dolna, Gródek nad Dunajcem, Lipnica Murowana i Laskowa. Wszystkie są w jakiś sposób ze śliwką związane, więc oprócz oglądania zabytków na trasie, w każdej z nich można spróbować także lokalnej kuchni. Przysmaki, które tu powstają, to m.in. suska sechlońska, czyli podsuszana i wędzona śliwka, która jest dumą regionu. Nawet ci, którzy nie przepadają za wędzonym aromatem, powinni dać susce szansę. A jeśli chodzi o historię suski sechlońskiej, zgodnie z opowieściami, historia suszenia i wędzenia śliwek w miejscowości Sechna to pomysł miejscowego proboszcza. To był mniej więcej XVII-XVIII wiek. Ziemie w tym regionie nie były zbyt żyzne, ale odpowiednie dla śliw. A pokutą za grzechy zadaną przez proboszcza było właśnie sadzenie tych drzewek. Z czasem ludzie przechytrzyli proboszcza i z nadmiaru śliwek zaczęli robić śliwowice. Zaniepokojony pijaństwem proboszcz nakazał więc suszyć owoce, bo z takich śliwowica się nie uda. I do dziś mieszkańcy suszą i wędzą śliwki. Suszą i wędzą nie tylko śliwki, choć od tego się zaczęło, także mieszkańcy Iwkowej. Tutaj powstają susorki iwkowskie, a w nich śliwki, jabłka i gruszki, które trafiają do wigilijnego kompotu. Na śliwkowej mapie Polski mamy jeszcze świętokrzyskie i śliwkę szydłowską. Ta również jest suszona i wędzona, ale smakuje inaczej niż sechlońska. Proces obróbki trochę się różni, dlatego jeśli macie okazję, wyruszcie w odwiedziny do wszystkich śliwkowych regionów. Do kompletu mamy Nałęczów i śliwkę nałęczowską. Śliwki wędzone i suszone można także nadziewać na przykład pastą z orzechów włoskich i ricotty. Później owijamy to boczkiem i smażymy. Ale wróćmy do deserów. Może delikatne ciasto francuskie ze śliwkami? Maślane, kruche, otulające węgierki, idealne u progu jesieni. Przepis z jednej z najstarszych polskich książek kucharskich, Compendium Ferculorum. Stanisław Czerniecki podaje recepturę na tort jabłkowy w cieście francuskim, ale w taki sam sposób radzi przygotować tort śliwkowy. To jak zrobić ciasto francuskie pominę, bo jeśli macie dostęp do dobrej jakości gotowego ciasta, nie ma sensu męczyć się zrobieniem swojego. A dalej? Śliwek ohędożywszy, pięknie na kraj. Włóż w rynkę, przydawszy masła, cukru, rożanków obojga, cynamonu, a przesmażywszy to z połem, nakładaj tort i kopertę daj piękną. Upiecz, a daj pocukrowawszy na stół. Czyli prosta sprawa, śliwki bez pestek, pokrojone, podsmażone z cynamonem, rodzynkami, wyłożone na ciasto francuskie, zawinięte w kopertę, upieczone na złoto, opróżone cukrem. Roztopionym masłem posmarowałabym jeszcze wierzch ciasta przed pieczeniem. A więcej śliwkowych inspiracji na radioplus.pl w zakładce podcasty Smaki z Plusem.
0: Smaki z Plusem Agnieszki Morawskiej.

0: I Wanna Be With You Baby na antenie Radia Plus. Przetłumaczyłem sobie, oczywiście nie było to trudne. Chciałbym być z tobą, kochanie. Fun Factory, czyli fabryka fanu. No nie no, fanu, wiadomo, że fan. Zabawy, muzyki, dobrego samopoczucia. Ja dlaczego ja to wszystko tak tłumaczę? Bo dzisiaj przeczytałem, że w kalendarzu jest Międzynarodowy Dzień Języków Obcych. Tylko pytanie, czy język angielski to nadal jest język obcy? Tak przesiągł do naszej kultury, że no, nawet nie ucząc się tego języka, wiele słów na pewno już znacie. A jeżeli chcemy jechać za granicę, to bez tego języka podstawowego, no, nie da rady na wakacje. Albo da radę, tylko rękami trzeba trochę nawywijać. Fun Factory za nami, przed nami Czesław Niemen, już za chwilę w Radio Plus.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi.kraków.eu 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia!
7: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Łódź Kasprzaka 8. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Łódź Kasprzaka 8.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
15: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
16: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Delikatesy Market Point. Szynka z bobrownik Nikpol 39,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono rodzynkowe 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser pleśniowy Camembert Brie 120 gramów Turek 4,99 za sztukę. Makaron Leon Krajanka 250 gramów 3 plus 1 gratis, złoty 71 za sztukę przy zakupie 4 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.
18: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Typical male, typowy facet. No to mi powiedziała. Zaśpiewała w zasadzie. Tina Turner, zbliża się godzina 11. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus, a po 11 zrobi się naprawdę słonecznie, jeżeli nad wami słońca nie ma, raczej powinno być. To pożyczymy sobie trochę go z Jamajki.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Szynka z bobrownik Nikpol 39,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono rodzynkowe 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser pleśniowy Camembert Brie 120 gramów Turek 4,99 za sztukę. Makaron Leon Krajanka 250 gramów 3 plus 1 gratis, złoty 71 za sztukę przy zakupie 4 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.

0: Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę herbata czarna ekspresowa, minutka, 100 torebek, 3,99 za opakowanie, 4 grosze za torebkę. Najniższa cena z 30 dni, 3,99 za opakowanie. Szynka wieprzowa bez kości, 8,99 za kilogram przy zakupach produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M Złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
6: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
7: Wiosna, wiosna,

0: Kraków.
1: Sprawca zadał kilka ciosów. Znamy wstępne wyniki sekcji zwłok zaatakowanego księdza z Jarosławia. Prawdopodobnie podpalenie na polecenie Rosjan jest śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlink na Mazowszu. Papież rozpoczyna drugi dzień swojej wizyty we Francji. O szczegółach powiemy za chwilę. Na zegarze 11:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Znamy wstępne wyniki sekcji zwłok zamordowanego księdza z Jarosławia. Duchowny, przypomnijmy, zginął podczas ataku ukraińskiego nożownika. 4 inne osoby zostały ranne. Jak wykazali biegli, Ihor M. zadał księdzu 8 ciosów.
2: Zlokalizowanych w obrębie tułowia i te ciosy, które były zadane w okolice bezpośrednie klatki piersiowej, okolice płuc, te ciosy okazały się śmiertelne, przyczyniły się bezpośrednio do zgonu.
1: Mówiła nam Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka przemyskiej prokuratury. 31-letni Ihor M., który dokonał zbrodni, nadal nie został przesłuchany. To ze względu na stan zdrowia. Jak przekazali wczoraj śledczy, mężczyzna przejawia zaburzenia psychotyczne. Jeszcze dziś sąd zdecyduje o areszcie dla niego. To było podpalenie, najpewniej na polecenie rosyjskich służb. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się tam w środę wieczorem. Śledczy ustalili, że stacja została podpalona, a sprawcy działali na rzecz rosyjskich służb specjalnych. Sprawą zajmują się także ABW i CBŚP. Co jeszcze wiadomo, to pytanie do Mateusza Gołębiewskiego.
3: Prokuratura podejrzewa, że sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb, a ich celem było zakłócenie łączności systemu Starlink w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Śledztwo obejmuje podejrzenie działania na rzecz obcego wywiadu, dywersji i przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Na miejscu przeprowadzono oględziny i przesłuchano świadków. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Papież rozpoczyna drugi dzień swojej wizyty we Francji. Rano Leon XIV odwiedzi paryski ośrodek pomocy dla migrantów i odprawi mszę na Place de la Concorde. Wieczorem przybędzie do Lourdes, jednego z największych ośrodków kultu maryjnego na świecie. A wczoraj późnym wieczorem na stadionie na przedmieściach Paryża papież spotkał się z 80 tysiącami młodych osób. Apelował do nich o braterską troskę i odrzucenie zachłanności. Wcześniej Leon XIV był w Pałacu Elizejskim, gdzie spotkał się z prezydentem Macronem i wygłosił przemówienie do władz. Złożył też wizytę w siedzibie UNESCO i katedrze Notre Dame. Rząd uspokaja, węgla nie zabraknie. Związkowcy odpowiadają, nie jesteśmy tego tacy pewni. Spada wydobycie, a zapasy surowca się kurczą. Tymczasem zapotrzebowanie rośnie w Polsce i na świecie. Węgiel wraca do łask m.in. z powodu konfliktu amerykańsko-irańskiego, przez który wystrzeliły ceny ropy i gazu, mówi Rafał Jedwabny, szef sierpnia 80 w Polskiej Grupie Górniczej.
4: Nie chciałbym tutaj być złym prorokiem, ale naprawdę może być powtórka z brakiem tego surowca. Nic rządzących to nie uczy historia, bo przecież w tej samej sytuacji byliśmy parę lat temu. My cały czas mówimy, że trzeba zabezpieczyć rynki indywidualne. Liczymy, że to może być 6-8 milionów ton węgla, może nawet trochę więcej potrzebne na rynki indywidualne.
1: W Polsce domy ogrzewa węglem ponad 3 miliony Polaków.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nowoczesny i profesjonalnie wyposażony pojazd pomoże w ratowaniu bezdomnych i porzuconych zwierząt w Gdyni i okolicach. Najwięcej głosów mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego zdobył projekt karetki dla zwierząt. Otrzymają gdyńskie schronisko Otos Animals Ciapkowo. Uznałem, że taki samochód bardzo im się przyda. Ten, który mają, jest już mocno wyeksploatowany, mówi nam autor projektu Mikołaj Haczewski.
5: Na pewno jest to pojazd nieco większy, gdyż musi zmieścić tam bardzo dużo sprzętu, by skutecznie pomagać zwierzętom. Muszą się znaleźć profesjonalne klatki do transportu zwierząt, środki pierwszej pomocy, sprzęt do odławiania zwierząt, ale też bardziej specjalistyczny sprzęt, takie jak inkubatory dla kociąt czy szczeniąt, jakieś inne wielofunkcyjne klatki typowo weterynaryjne, ozonatory czy pompy infuzyjne.
1: Pojazd zostanie zakupiony w przyszłym roku.
6: Son of Jamaica, ten utwór zapowiedziałem już przed godziną 11:00. Słońce, nawet ten weekend mamy dużo, ale z piosenek sobie też dużo pożyczymy, ponieważ witamina D na nadchodzącą jesień i zimę nam się przyda, to z pewnością. Tomek Waloszczyk, dzień dobry, witam w sobotę.

0: No jak się spało?
1: Pytam tych, którzy wstali dopiero, mimo że to już po godzinie 11 jest. No ale niektórzy sobie dają troszkę odpocząć, odespać to, co działo się przez cały tydzień. A pytam, bo mogło się kiepsko spać? Niektórzy reagują na pełnię księżyca, a ta właśnie się zaczyna. W znak barana wchodzimy tym razem. No i w związku z tym, że też pogoda się zmieniała, że troszkę się tam fronty też ze sobą ścierały, to samopoczucie nie było najlepsze. Ale mamy sobotę i sam ten fakt sprawia, że czujemy się lepiej. Można pomarzyć. Moje jedyne marzenie. Anna Jantar na antenie Radio A+, a za chwilę Shaking Stevens, później Abba. Zostańcie z nami.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę śmietanka 30% Primo, 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
10: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
11: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
10: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
11: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
10: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
12: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i

0: 69 za sztukę. Makaron Leon Krajanka 250 gramów, 3 plus 1 gratis, złoty 71 za sztukę przy zakupie 4 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

By Knowing Me, Knowing You na antenie Radia Plus. Już doczytałem, już się dowiedziałem, co to za pełnia jest we wrześniu. To pełnia żniwiarzy tak zwana. No, dożynki były dopiero co, więc w sumie pasuje. Ostatnio w tym tygodniu widziałem osobę, która wyskoczyła z kosą. Brzmi słabo, ale naprawdę z kosą. To był trawnik w samym centrum niewielkiego miasta, ale jednak. I można się uczyć, można fizycznie trochę popracować od tej osoby oczywiście, a nie tylko tymi kosiarkami, które śmierdzą, prądu potrzebują. No cóż, taka dygresja mała. Krzysztof Krawczyk już teraz na antenie Radia Plus, a później przeniesiemy się na plażę. Beach Boys i Kokomo. Słuchacie przebojów z nutą nostalgii w Radio Plus.

0: Tylko nic o Krakowie, tylko nic o Krakowie. Jakoś uniknęliśmy piosenek krakowskich, a jest ich trochę na antenie Radio Plus. Oczywiście Krajowa Rada Radiofonii, Telewizji i innych tam narzędzi internetowych by nas nie ścignęła za to, bo agitacji wyborczej nie ma, ale jednak nic o Krakowie, żeby czegoś nie chlapnąć. Prezydenta wybierają, jest cisza wyborcza, oczywiście nie cisza muzyczna, słuchajcie nas dalej. O Krakowie nie będzie, ale o Bangkoku na przykład. Murrayhead już za kilka minut. Ciekawe, jakiego tam mają mera czy też burmistrza.
1: Reklama.
2: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Delikatesy Market Point. Szynka z bobrownik Nikpol 39,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono rodzynkowe 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser pleśniowy Camembert Brie 120 gramów Turek 4,99 za sztukę. Makaron Leon Krajanka 250 gramów 3 plus 1 gratis, złoty 71 za sztukę przy zakupie 4 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
13: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Belinda Carlisle skończy nasze spotkanie, czy moje spotkanie z wami. Idę trochę odpocząć, ale Radio Plus niech gra dalej przeboje z nutą nostalgii w ciągu dalszym. Zanim kolejne, to o 12 punktualnie w południe wiadomości w Radio Plus. Tomek Waloszczyk, do usłyszenia, miłej soboty.
1: Reklama.
2: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
3: Spotkanie z Napoleonem. Wielkie manewry dywizji Księstwa Warszawskiego. Koronacja Stefana Batorego. Tego wszystkiego możesz doświadczyć podczas spotkania z żywą historią już w najbliższy weekend. Zapraszamy na Pola Chwały, jedną z największych w Polsce imprez historycznych. Niepołomice, najbliższa sobota i niedziela. Program znajdziesz na polachwały.pl.
4: Delikatesy Market Point. Szynka z Bobrownik Nikpol 39,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono rodzynkowe 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser pleśniowy Camembert Brie 120 gramów Turek 4,99 za sztukę. Makaron Leon Krajanka 250 gramów 3+1 gratis, złoty 71 za sztukę przy zakupie 4 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
5: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
6: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Reklama.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Zdarzyło się, a potem jedno z aut wjechało na chodnik i potrąciło kilka osób. Wypadek w Opolu na początek. Pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy bez pocisków Patriot o decyzji USA za chwilę. Trójwymiarowe mappingi i muzyka na żywo. W Łodzi wystartował Light Move Festival. Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jedna osoba ranna, pozostałe cudem uniknęły obrażeń, to po groźnym wypadku w centrum Opola. Po zdarzeniu dwóch aut jedno z nich uderzyło w grupę pieszych. O szczegóły w opolskiej policji dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, powiedz, co dokładnie się stało?
1: Według wstępnych ustaleń policji było to klasyczne nieustąpienie pierwszeństwa na strzałce warunkowej. Po wjeździe na skrzyżowanie przez jedno z aut uderzyło w nie drugie, jadące prawidłowo na zielonym świetle. Do tego zdarzenia doszło przy przejściu dla pieszych, dlatego jeden z samochodów po zdarzeniu odbił się w kierunku ludzi. Jeden z pieszych odniósł niewielkie obrażenia i jest pod opieką ratowników. Pozostałym w ostatniej chwili udało się odskoczyć. Samochodami, jak informują służby, jechały łącznie 4 osoby, w tym 2 dzieci. Na miejscu cały czas trwa akcja straży i policji. Ulica Ozimska na odcinku od Rejmonta do Kołłątaja jest zablokowana.
0: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. $400 milionów Amerykanie uruchamiają pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, ale prawdopodobnie nie obejmie on pocisków do zestawów Patriot, informuje agencja Reutera. Decyzję w sprawie podjął Kongres USA już pod koniec 2025 roku. Dostawy obejmą m.in. części zamienne dla pojazdów opancerzonych, ale już nie pocisków do zestawów przeciwlotniczych, na których Ukrainie zależy najbardziej. Prezydent Wołodymyr Zełenski wiele razy apelował do strony amerykańskiej o ich dostawy. Według jego szacunków w zimie Ukraina będzie potrzebować około 300 takich pocisków, by móc odpierać ataki na infrastrukturę energetyczną. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez rzeczniczkę praw dziecka w prokuraturze krajowej. Sprawa dotyczy interwencji Moniki Horny-Cieślak wobec rodziny z warszawskiej Białołęki. Zawiadomienie ma rozpoznać prokuratura okręgowa w Szczecinie, a sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Zawiadomienie dotyczy działań rzeczniczki po tym, jak była świadkiem ulicznego incydentu z udziałem dziecka. Po jej interwencji dwoje dzieci odebrano rodzicom i umieszczono w placówce opiekuńczej. Autorzy zawiadomienia chcą, by prokuratura zbadała, czy rzeczniczka przekroczyła swoje uprawnienia i dopuściła się fałszywego oskarżenia. Monika Horna-Cieślak odpiera zarzuty. Zapewnia, że działała w granicach swoich kompetencji i w trosce o bezpieczeństwo dzieci.
0: A tematem zajął się Mateusz Gołębiewski.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Trójwymiarowe mappingi, instalacje artystyczne, muzyka na żywo. W Łodzi wystartował Light Move Festival. Tegoroczna edycja pod hasłem Dreams zgromadziła niemal 50 artystów z Polski i zagranicy. O wrażenia z pierwszej nocy pytał Grzegorz Mnich.
4: Wygląda to niesamowicie. Muzyka super zgrana z efektami świetlnymi. Jest to dla oka bardzo miłe.
5: Niektóre wspomnienia wracają niedokończone.
6: Bardzo nam się podobało.
7: Urozmaicona muzyka, efekty, kolory, no cała ta otoczka wszystkiego. Fajnie.
8: A tobie co się podoba tutaj?
9: Że są fajne budynki, bo się zmieniają kolory.
10: Bardzo fajnie, jest bardzo kolorowo. Warto się tutaj wybrać, bo jest to takie wydarzenie niepowtarzalne.
0: Light Move Festival potrwa do niedzieli.
11: Jak w dobrym westernie, witamy się w samo południe, bo to już minęła godzina 12. Janek Pasterski, tutaj Radio Plus w sobotę i Roy Orbison, Oh Pretty Woman.

0: Takich rytmów na pewno nie zabraknie dzisiaj wieczorem od godziny 20 do północy w prywatce z Radiem Plus, którą będzie miał dla nas Marek Sierocki. To była Sissy Catch, a za chwilę po polsku Lady Punk, zawsze tam, gdzie ty.
1: Reklama.
2: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi.kraków.eu 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia!
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Delikatesy Market Point. Szynka z bobrownik Nikpol 39,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono rodzynkowe 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser pleśniowy Camembert Brie 120 gramów Turek 4,99 za sztukę. Makaron Leon Krajanka 250 gramów 3+1 gratis, 1,71 zł za sztukę przy zakupie 4 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci, a jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Reklama.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Tina Tarek.

Stojąc przy blacie, szykując obiad, można było poruszać sobie bioderkami Baltimora i Tarzan Boy. A teraz jeszcze będzie coś do pośpiewania, bo ten refren znają wszyscy. No, Pussy, Life is Life.

0: muzyczny thriller zaserwował nam Michael Jackson. Za moment w Radiu Plus rodzinnie, formacja Kelly Family i An Angel.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Szynka z bobrownik Nikpol 39,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono rodzynkowe 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser pleśniowy Camembert Brie 120 gramów Turek 4,99 za sztukę. Makaron Leon Krajanka 250 gramów 3 plus 1 gratis, złoty 71 za sztukę przy zakupie 4 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point między innymi w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Hrabka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
9: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro, a w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Powoli zbliżamy się do 13:00, zapraszam zatem za chwilę ponownie. Janek Pasterski.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Szynka z bobrownik Nikpol 39,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono rodzynkowe 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser pleśniowy Camembert Brie 120 gramów Turek 4,99 za sztukę. Makaron Leon Krajanka 250 gramów 3 plus 1 gratis, złoty 71 za sztukę przy zakupie 4 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
4: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
5: GWM. Go with more.
6: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
7: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
1: Reklama.

0: Kraków.
1: Po tym, jak auto uderzyło w drzewo, wybuchł pożar. Jedna ofiara wypadku w zachodniopomorskim. Od tego zaczniemy. Zażegnanie konfliktu coraz bardziej mgliste. Donald Trump odrzuca propozycję 7-dniowego zawieszenia broni z Iranem. Wyjątkowe kostiumy na wagę. Wielka wyprzedaż w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Na zegarze 13:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jedna osoba nie żyje, na trasie duże utrudnienia, na początek zachodniopomorskie, na odcinku Stargard-Łęczyca samochód uderzył w drzewo, wybuchł pożar, auto spłonęło niemal całkowicie, policja wyznaczyła objazdy.
2: Obecnie na miejscu mogą występować utrudnienia w ruchu, zalecam objazd przez Starą Dąbrowę i dalej drogą wojewódzką 142.
1: Powiedział nam Wojciech Jędrych z policji w Stargardzie, nie wiadomo ile potrwają utrudnienia na miejscu, nadal pracuje prokurator. Maleją szanse na szybkie zakończenie amerykańsko-irańskiego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Donald Trump odrzucił właśnie propozycję 7-dniowego zawieszenia broni z Iranem i ponownego otwarcia cieśniny Ormus, informuje amerykański dziennik Wall Street Journal. Według gazety prezydent USA planuje jedynie pauzę, a po listopadowych wyborach ma rozważać wznowienie bombardowań Iranu.
3: Oferta Teheranu zakładała otwarcie cieśniny Ormus w ciągu 7 dni i powrót do rozmów w sprawie irańskiego programu nuklearnego. W zamian Iran oczekiwał zniesienia amerykańskiej blokady portów. Według Wall Street Journal Trump odrzucił tę propozycję, uznając, że sama presja ekonomiczna na Iran już przynosi efekty. Amerykańscy urzędnicy, na których powołuje się dziś gazeta, zastrzegają jednak, że stanowisko prezydenta może się jeszcze zmienić, między innymi w zależności od wyniku listopadowych wyborów do Kongresu, od których będzie zależało to, czy republikanie utrzymają przewagę w amerykańskim parlamencie. Tymczasem irańscy dyplomaci podczas niedawnych negocjacji w Katarze mieli przedstawić kolejne propozycje zakończenia wojny. Faktycznie panujący w Teheranie irański korpus strażników rewolucji zadeklarował przy tym jednak, że jest gotowy na długotrwały konflikt.
1: A tematem zajął się Mateusz Chłystun. Grozili dwóm kobietom przedmiotem przypominającym broń, zabrali im pieniądze i dokumenty. Cztery osoby podejrzewane o rozbój w podwarszawskim Sulejówku zatrzymane. Pokrzywdzone to 42-latka i 19-latka, które zostały zaatakowane przez czterech nastolatków. Najmłodszy miał 15 lat.
4: Sprawcy, posługując się niebezpiecznym narzędziem przypominającym broń palną, zabrali pokrzywdzonym łącznie 5,5 tysiąca złotych oraz dokumenty. Zarówno pokrzywdzone, jak i wszystkie osoby podejrzane o udział w zdarzeniu były obywatelami Ukrainy.
1: Mówiła Paula Antolak z policji w Mińsku Mazowieckim. Dwóch mężczyzn zatrzymano podczas pościgu, pozostałych odnaleziono jeszcze tego samego dnia. Obaj 17-latkowie trafili do aresztu, młodsi do schroniska dla nieletnich. Lasy Warmii i Mazur toną w śmieciach. Tylko w ubiegłym roku leśnicy zebrali prawie 7 tysięcy metrów sześciennych odpadów. Wywóz kosztował ponad 2,5 miliona złotych. Do lasów trafia niemal wszystko, przyznaje Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
5: Części samochodowe, sprzęt AGD i RTV, odpady po remontach, a czasami również substancje, które mogą być niebezpieczne dla środowiska.
1: W ciągu ostatnich 15 lat z warmińsko-mazurskich lasów usunięto prawie 118 tysięcy metrów sześciennych śmieci.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Suknie ślubne, mundury, fraki, żakiety, stroje z operetek. Teatr Muzyczny w Łodzi wietrzy przepastne szafy i wyprzedaje kostiumy z epoki. A jest w czym wybierać. Do sprzedaży trafiło ponad 600 tysięcy kostiumów, które zagrały w spektaklach teatralnych. Większość można kupić na wagę. Z poszukującymi artystycznych strojów rozmawiał Grzegorz Mnich.
6: Co się udało upolować?
7: Liczne giezła, odzienia, fraki, surduty.
6: I cóż panie z tym będą robić?
7: Do sesji zdjęciowych, do jakichś pokazów tanecznych.
6: Tu jest dział sukni. Ślubnych.
8: Była tutaj dziewczyna, która szukała sukni na swój ślub i znalazła.
9: Patrzymy za różnego rodzaju gorsetami. Patrzymy też trochę na suknie ślubne, pomimo tego, że narzeczona już jedną ma, ale widzę, że kilka jej się spodobało. I tak naprawdę jest też duży miszmasz takich przeróżnych spodni, spódnic.
8: Mamy taką klientkę, która jest mecenasem i fraki na przykład kupuje właśnie na naszych wyprzedażach.
6: Może jest mecenasem sztuki.
8: Nie tylko myślę, ale poniekąd właśnie mecenasem sztuki się staje.
1: Magazyny z wyprzedażą przy Wierzbowej czynne będą do niedzieli do godziny 16.
10: Dzień dobry po 13. Janek Pasterski, teraz nastrojowo w Radiu Plus Elton John z piękną balladą Sacrifice.

0: sobotnie popołudnie z Radiem Plus w bardzo dobrym towarzystwie, bo to dziewczyny z Bananarama i ich słynne Venus. Za moment Lombard, przeżyj to sam.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Herbata czarna ekspresowa. Minutka 100 torebek. 3,99 za opakowanie. 4 grosze za torebkę. Najniższa cena z 30 dni. 3,99 za opakowanie. Szynka wieprzowa bez kości. 8,99 za kilogram. Przy zakupach produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
7: Delikatesy Market Point. Szynka z Bobrownik Nikpol 39,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono rodzynkowe 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser pleśniowy Camembert Brie 120 gramów Turek 4,99 za sztukę. Makaron Leon Krajanka 250 gramów 3+1 gratis, złoty 71 za sztukę przy zakupie 4 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
8: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Reklama.

Wyjątkowo pogodnie, Culture Club i Karma Camelon. Ostatnia sobota wrześniowa. Właśnie z niej korzystamy, bo kolejny weekend już będzie październikowy. 26 dzień września jeszcze. I zaglądam do kalendarza. Na dzisiaj mamy Europejski Dzień Języków Obcych. No to można pokonwersować spokojnie, nie tylko po polsku, ale także po angielsku albo po włosku na przykład. I teraz z takim włoskim przebojem Toto Cutugno, Italiano.

0: Szwedzka grupa Ace of Base i bardzo tanecznie The Sign, a za chwilę piękna polska ballada Kocham wolność i chłopcy z Placu Broni.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.

0: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.

0: już prawie godzina 14, także w Radiu Plus słyszymy się ponownie za moment. Zapraszam, Janek Pasterski.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Szynka z Bobrownik Nikpol 39,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono rodzynkowe 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser pleśniowy Camembert Brie 120 gramów Turek 4,99 za sztukę. Makaron Leon Krajanka 250 gramów 3+1 gratis, złoty 71 za sztukę przy zakupie 4 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów w Gdowie.
2: Reklama.

0: Kraków.
1: Już nie usiłowanie, a zabójstwo, za to odpowie 33-latek, który postrzelił policjanta. Poważny wypadek na czwórce pod Wrocławiem, są ranni, o szczegółach powiemy za chwilę. Wierni zapełniają pola elizejskie za godzinę w Paryżu msza święta, którą odprawi papież Leon XIV. Na zegarze 14, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie za usiłowanie, a za zabójstwo odpowie najprawdopodobniej 33-latek, który postrzelił policjanta w Kraśniku Górnym. Funkcjonariusz zmarł wczoraj w szpitalu. Prokuratura, jak usłyszał nasz reporter od śledczych, zamierza zmienić zarzuty dla sprawcy. O szczegółach Mateusz Chłystun.
2: Dla śledczych zmiana zarzutów będzie tylko formalnością. Prokuratorzy czekają teraz na zwrot akt z sądu, do którego zawnioskowali o tymczasowy areszt dla sprawcy. Mężczyzna przyznał się do tego, że postrzelił policjanta. Do tragedii doszło na posesji sprawcy, kiedy kryminalni przyjechali do niego w związku z prowadzoną sprawą. Kiedy mężczyzna zauważył obce osoby, otworzył do nich ogień. 33-latek był wcześniej karany.
3: Głównie na terenie Niemiec. Ostatnio w 2024 roku przez sąd w Bautzen. Między innymi za przestępstwo dotyczące przywozu i wywozu broni palnej i amunicji.
2: Powiedziała nam prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska z prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze. Śmiertelnie postrzelony 29-letni sierżant Nathan Sieroń służył w pionie kryminalnym od 2 lat.
1: Mateusz Chłystun o tragicznych wydarzeniach w Kraśniku Górnym. Uwaga kierowcy, poważny wypadek i duże utrudnienia na czwórce pod Wrocławiem. 2 osoby ranne po zderzeniu 4 samochodów. To na trasie między Kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami. 2 pasy ruchu w kierunku stolicy Dolnego Śląska są zablokowane. Na miejscu pracują służby. Utworzył się też ogromny korek. Nitka samochodów ma już blisko 15 kilometrów. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. A kierowcy mogą szukać objazdów drogami lokalnymi, m.in. przez Kąty i Sośnice. Problemy także na krajowej 94 w Opolskiem pod Pawłowem. Zderzyły się 2 osobówki i ciągnik rolniczy. Poszkodowana została 1 osoba. Do zdarzenia doszło na drodze łączącej Opole z Brzegiem. Na miejscu również pracują służby ratunkowe. Trasa jest całkowicie nieprzejezdna i tak może być jeszcze do 2 godzin. Papież kontynuuje wizytę we Francji. Rano odwiedził Instytut Katolicki w Paryżu. Przyznał, że ze zdumieniem patrzy na nowe zjawisko w tym kraju, jakim jest duży wzrost liczby dorosłych przyjmujących chrzest. Według danych francuskiego episkopatu w ostatnią Wielkanoc do sakramentu przystąpiło ponad 13 tysięcy osób. Wasze doświadczenie i świadectwo są namacalnym znakiem działania łaski Bożej, mówił Leon XIV i zachęcał ich, by byli misjonarzami Ewangelii w społeczeństwie. Wcześniej papież złożył wizytę w Centrum Wsparcia i Integracji Społecznej imienia świętej Józefiny Bakity w Paryżu. Mówił, że dla chrześcijan ubodzy nie są kategorią socjologiczną, lecz samym ciałem Chrystusa, a Kościół powinien przypominać o nienaruszalnej godności każdego człowieka. Za godzinę na zakończenie wizyty w Paryżu Ojciec Święty odprawi mszę na Placu Zgody.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Parowa lokomotywa i zabytkowe wagony znowu wyjechały na tory w Małopolsce. W weekend skład pojawi się w kilku miejscowościach. Dziś rano pociąg retro z Nowego Sącza ruszył w kierunku Muszyny i Krynicy, a w niedzielę pojedzie do Gorlic i Biecza. Chętnych na takie wycieczki nie brakuje.
4: Przyjechałem specjalnie dla pociągu retro z samego Gdańska. Zdecydowanie jestem miłośnikiem kolei, więc nie mogłem takiej okazji przepuścić.
5: No ja jeździłam takim. Podróż tak przygodowa.
6: No chcę sobie przypomnieć młode lata i jak się to jeździło.
7: Łukasz Widę, Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei. Starsze osoby mogą przypomnieć sobie, jak kiedyś się podróżowało, a osoby młodsze mogą zobaczyć.
8: Maszynista Nowak Czesław. Trudniej się na pewno prowadzi, bo sama temperatura w środku jest 30 do 40 stopni, jak się piec otworzy. No i tego węgla też trzeba trochę przerzucić, żeby my jechali.
1: A jutro rano, jak mówiliśmy, pociąg retro znowu na torach. Będzie można go spotkać w okolicach Gorlic i Biecza.
9: Zaczynamy kolejną godzinę wielkim przebojem Maggie Reilly, Every Time We Touch. Dzień dobry, Janek Paserski, tutaj Radio Plus.

0: Mimo że oficjalnie mamy już kalendarzową jesień, to tutaj jeszcze takie tchnienie, powiew wakacji, powiew lata i Saragossa Band, Aga Du, za moment Queen, później Dionne Warwick.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi Kraków.eu. 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia.
5: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to Twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
9: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Herbata czarna ekspresowa. Minutka 100 torebek. 3,99 za opakowanie. 4 grosze za torebkę. Najniższa cena z 30 dni. 3,99 za opakowanie. Szynka wieprzowa bez kości. 8,99 za kilogram. Przy zakupach produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Przeszczach. Oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
10: Spotkanie z Napoleonem. Wielkie manewry dywizji Księstwa Warszawskiego. Koronacja Stefana Batorego. Tego wszystkiego możesz doświadczyć podczas spotkania z żywą historią już w najbliższy weekend. Zapraszamy na Pola Chwały, jedną z największych w Polsce imprez historycznych. Niepołomice, najbliższa sobota i niedziela. Program znajdziesz na polachwały.pl.
11: Delikatesy Market Point. Szynka z Bobrownik Nikpol 39,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono rodzynkowe 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser pleśniowy Camembert Brie 120 gramów Turek 4,99 za sztukę. Makaron Leon Krajanka 250 gramów 3 plus 1 gratis, złoty 71 za sztukę przy zakupie 4 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
12: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem Twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego.
13: Zapraszam. Łukasz Smułka, Marszałek Województwa Małopolskiego.
14: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander, dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń. Oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
15: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
1: Reklama.

Dionne Warwick w Radiu Plus, a ja mam zaproszenie na dzisiejszy wieczór, bo już od godziny 20 do północy prywatka z Radiem Plus i Marek Sierocki za swoją konsoletą. Bardzo dużo grania i mało mówienia, czyli przepis na idealny wieczór. Sobota, niedziela, przepraszam, z kolei i godzina 15 to muzyczny alfabet Marka Sierockiego, którego bohaterem będzie Drupi. Drupi pojawi się już 29 września w Gdańsku. Tam da koncert, a 1 października w warszawskiej Stodole. Mieliśmy zaproszenia na te koncerty w ostatnim czasie, także myślę, że będzie duża szansa na spotkanie.

0: Flagowy przebój Cher, Belief i artystka, która śpiewa dla nas od lat 60. poprzedniego wieku. I mamy nadzieję, że jeszcze trochę pośpiewa. Za chwilę Abba, a później także Robert Gawliński.
1: Reklama. Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Herbata czarna ekspresowa. Minutka 100 torebek. 3,99 za opakowanie. 4 grosze za torebkę. Najniższa cena z 30 dni. 3,99 za opakowanie. Szynka wieprzowa bez kości. 8,99 za kilogram. Przy zakupach produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Tani weekend w marketach Jan. W Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.

0: Fa! Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
7: Delikatesy Market Point. Szynka z bobrownik Nikpol 39,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono rodzynkowe 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser pleśniowy Camembert Brie 120 gramów Turek 4,99 za sztukę. Makaron Leon Krajanka 250 gramów 3 plus 1 gratis, złoty 71 za sztukę przy zakupie 4 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
8: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Bardzo dziękuję za to dzisiejsze sobotnie spotkanie. Życzę dobrej reszty weekendu i słyszymy się za 2 tygodnie. Janek Pasterski, trzymajcie się ciepło.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Szynka z bobrownik Nikpol 39,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono rodzynkowe 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser pleśniowy Camembert Brie 120 gramów Turek 4,99 za sztukę. Makaron Leon Krajanka 250 gramów 3 plus 1 gratis, 1,71 zł za sztukę przy zakupie 4 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę herbata czarna ekspresowa, minutka, 100 torebek, 3,99 za opakowanie, 4 grosze za torebkę. Najniższa cena z 30 dni, 3,99 za opakowanie. Szynka wieprzowa bez kości, 8,99 za kilogram przy zakupach produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
0: Reklama.

0: Sąd zdecydował w sprawie aresztu dla nożownika, który zaatakował w Jarosławiu. Ta informacja na początek. Dwie osoby zginęły, kilkanaście jest rannych w nocnych atakach Rosji na Ukrainę. Jest apel prezydenta Zełenskiego. Obsłużą lotnisko z centrum w Warszawie. Modlin przejdzie na system cyfrowej wieży kontroli lotów. Na zegarze 15:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest tymczasowy areszt dla 31-letniego Ihora M., Ukraińca podejrzanego o atak w Jarosławiu. Tym samym sąd uwzględnił wniosek prokuratury. Ze względu na swój stan mężczyzna trafi do szpitala psychiatrycznego.
1: Jak jego stan zdrowia się poprawi? Będziemy systematycznie ponawiać tutaj takie zapytania do biegłych i w sytuacji, w której jego stan zdrowia się poprawi, natychmiast przystąpimy do czynności procesowych.
0: Mówi nam Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka przemyskiej prokuratury. Do ataku doszło w czwartek przed południem na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Mężczyzna zaatakował nożem 5 osób, w tym księży. Jeden z nich zmarł w szpitalu. W wiadomościach Radia Plus Ukraina. Dwie osoby zginęły, a 14 zostało rannych w kolejnych rosyjskich atakach. Informację przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. Zaapelował też do zachodnich liderów o zwiększenie nacisków na Rosję. Ważne jest, aby nasi partnerzy nie zapominali, że rosyjska eskalacja odbywa się każdego dnia. Świat powinien odpowiedzieć w silniejszy sposób, aby wojna nie rozszerzała się dalej, napisał Zełenski na Telegramie. Rosja minionej doby zaatakowała m.in. Kijów, Zaporoże, a także obwody Odeski, Sumski i Charkowski. Bezrobocie w Polsce nadal największe na Warmii i Mazurach, chociaż najnowsze wyniki pokazują niewielki spadek, sytuacja w regionie nadal trudna. W sierpniu stopa bezrobocia wyniosła tam 9,2% przy 5,8% w całej Polsce. Najgorzej jest przy granicy z obwodem królewieckim.
2: Najwyższa stopa bezrobocia występuje w powiecie bartoszyckim. W sierpniu zanotowano 17,2%, mimo że północ regionu, Bartoszyce, Kętrzyn, Braniewo, czyli powiaty znajdujące się blisko obwodu królewieckiego, wciąż borykają się z wysokim bezrobociem, to właśnie tam w sierpniu sytuacja zaczęła się delikatnie poprawiać.
0: Mówił Wojciech Krztoń z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie. Sierpniowy spadek bezrobocia to przede wszystkim efekt prac sezonowych i większego zapotrzebowania na pracowników w budownictwie. Duże bezrobocie także w województwach podkarpackim i świętokrzyskim, a jeśli chodzi o miasta, na niechlubnej liście Białystok, Łódź i Kielce.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Z centrum Warszawy obsłużą lotnisko w Modlinie. Port jako pierwszy w Polsce przejdzie na system cyfrowej wieży kontroli lotów. Przy pasie startowym powstanie maszt wyposażony w kamery i czujniki, które w czasie rzeczywistym wysyłają sygnały do Centrum Kontroli Ruchu Lotniczego.
4: Kontrolerzy sami lotu będą siedzieli w Warszawie na wieżowej i będą kontrolowali przestrzeń powietrzną zarówno lotniska Chopina, jak i Modlina. Natomiast tu będzie zestaw urządzeń i nadajniki, które będą przesyłały sygnały, obraz, pełne dane do Warszawy.
0: Wyjaśnia prezes zarządu lotniska Modlin Jacek Kowalski. Rozwiązanie wykorzystuje kamery 4K przystosowane do pracy w dzień i w nocy i systemy wizualizacji dla kontrolerów ruchu lotniczego. Kontrolerów wesprze także sztuczna inteligencja.
5: Przy złej pogodzie, takiej jak tu w Modlinie często bywa, widok na kamerach będzie dużo bardziej ostry niż taki, który jest widokiem z okna starej, przecież tutaj wieży kontroli ruchu lotniczego.
0: Wyjaśniała prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Magdalena Jaworska-Maćkowiak. Nowy system kontroli lotów ma zacząć działać na przełomie 2027 i 2028 roku.
6: To był serwis informacyjny na antenie Radia Plus. Bardzo dziękuję kolejny za godzinę. Teraz już przeboje z nutą nostalgii. Glenn Medeiros na początku pięknie miłości zaśpiewa Nothing's Gonna Change My Love. Później będzie Marek Grechuta. Pojawi się także Kim White i Donna Summer. A przed mikrofonem Andrzeja Szczyszyn. Dzień dobry.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaśpiewała.

0: Hot Stuff, Donny Summer w Radio Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Za chwilę będzie Classic Nouveau, no a ja oczywiście, jak to w sobotki popołudnie, mam również miejsce na wasze pozdrowienia. Czekam na SMS-y, numer do mnie 691-141-141. Dajcie znać, co u was słychać, jak spędzacie weekend. Do wiadomości dołączcie. Pozdrowienia, Classic Nouveau już za parę minut.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Delikatesy Market Point. Szynka z bobrownik Nikpol 39,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono rodzynkowe 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser pleśniowy Camembert Brie 120 gramów Turek 4,99 za sztukę. Makaron Leon Krajanka 250 gramów 3+1 gratis, złoty 71 za sztukę przy zakupie 4 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
5: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na Targi Kraków EU 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia!
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

przepięknie zaśpiewał John Lennon. To piosenka Imagine na antenie Radia Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii i gdzie są wasze pozdrowienia. Wszystkiego najlepszego dla mojego brata Damiana z okazji imienin. Oby nie zabrakło ci nie tylko dzisiaj dobrego humoru, świetnego towarzystwa i powodów do świętowania. No, dzisiaj jeden jest. Marta przysłała takiego SMS-a: Damianie, wszystkiego najlepszego od Radia Plus. Pozdrawiam moją siostrę Agnieszkę, która dzisiaj imprezuje. Aga, dobrej zabawy. Krzysiek napisał takiego SMS-a. Również pozdrawiam. No i zachęcam do tego, żeby bawić się także z Radiem Plus, bo dzisiaj u nas po 20:00, przypominam, prywatka. Teraz Gypsy Kings, a za chwilę m.in. Various Monks. Pienso con sueño para

0: na antenie Radia Plus. Jeden z największych przebojów Various Monks, Orła Cień. To był pierwszy singiel z płyty nagranej z Kasią Stankiewicz, która została wokalistką Various Monks po odejściu Anity Lipnickiej. Zresztą została w sposób nieco zaskakujący, bo ona wygrała szansę na sukces właśnie wykonując piosenki Various Monks, i kiedy Anita Lipnicka odeszła z zespołu, od razu zaproponowano jej śpiewanie, ale nie tylko śpiewała, ona między innymi napisała tekst do tej piosenki. Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii, już za chwilę UB40 i Kingstown Town.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
6: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
7: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
8: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
9: Spotkanie z Napoleonem. Wielkie manewry dywizji Księstwa Warszawskiego. Koronacja Stefana Batorego. Tego wszystkiego możesz doświadczyć podczas spotkania z żywą historią już w najbliższy weekend. Zapraszamy na Pola Chwały, jedną z największych w Polsce imprez historycznych. Niepołomice, najbliższa sobota i niedziela. Program znajdziesz na polachwały.pl.
10: Delikatesy Market Point. Szynka z Bobrownik Nikpol 39,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono rodzynkowe 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser pleśniowy Camembert Brie 120 gramów Turek 4,99 za sztukę. Makaron Leon Krajanka 250 gramów 3 plus 1 gratis, złoty 71 za sztukę przy zakupie 4 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.

0: Za 3 minuty godzina 16. O 4:00 na antenie Radia Plus najważniejsze informacje, które dla Was w ciągu ostatniej godziny zebraliśmy. Jak już usłyszymy, co ważnego, istotnego dzieje się w Polsce, na świecie, to wrócimy do przebojów. Tuż po serwisie Sandra i Maria Magdalena. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
3: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem Twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
6: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Delikatesy Market Point. Szynka z bobrownik Nikpol 39,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono rodzynkowe 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser pleśniowy Camembert Brie 120 gramów Turek 4,99 za sztukę. Makaron Leon Krajanka 250 gramów 3 plus 1 gratis, złoty 71 za sztukę przy zakupie 4 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Tragiczny wypadek na posesji w Kościerzynie. Samochód przygniótł 3-letnie dziecko. Od tego zaczniemy. Setki osób na Placu Zgody w Paryżu. Na Polach Elizejskich trwa papieska msza święta. Stawką złoty medal polscy siatkarze zagrają dziś z Francją w wielkim finale Mistrzostw Europy. Na zegarze 16:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie żyje 3-letnie dziecko. Zaczynamy od tragicznego wypadku na prywatnej posesji w Kościerzynie. Około południa służby odebrały zgłoszenie, że zostało przygniecione przez samochód w garażu. Rodzina wyciągnęła dziecko spod auta jeszcze przed przyjazdem karetki. Natychmiast rozpoczęto resuscytację.
1: Pomimo udzielanej pomocy medycznej dziecko nie udało się uratować i zmarło na skutek odniesionych obrażeń.
0: Mówi nam Żaneta Podolska z kościerskiej policji. Na miejscu pracują jeszcze służby. Jest także prokurator. Są zarzuty dla dwóch mężczyzn podejrzanych o zabójstwo w Inowrocławiu. W czwartek na jednym z parkingów zaatakowali nożem 41-latka. Mężczyzna nie przeżył. 34- i 38-letni mieszkańcy Inowrocławia dziś rano zostali doprowadzeni do prokuratury.
2: Gdzie prokurator przedstawił im zarzut popełnienia wspólnie i w porozumieniu zbrodni zabójstwa. Mężczyźni ci nie przyznali się do popełnienia tego zarzutu. Jeden z nich złożył dość obszerne wyjaśnienia.
0: Mówi Agnieszka Adamska-Okońska z prokuratury okręgowej w Bydgoszczy. Ta zdecydowała o wystąpieniu do sądu w Inowrocławiu o zastosowanie aresztu wobec podejrzanych. Może im grozić dożywocie. Tłumy na polach elizejskich w Paryżu. Godzinę temu na Placu Zgody rozpoczęła się msza święta, którą odprawia papież. Leona XIV witały setki tysięcy osób, w tym Polacy. To pierwsza w historii msza odprawiana w tym właśnie miejscu, a zarejestrowało się na nią około 600 tysięcy uczestników. Rano Ojciec Święty odwiedził Instytut Katolicki. Przyznał, że ze zdumieniem patrzy na rosnącą liczbę dorosłych przyjmujących we Francji chrzest.
3: Może się wydawać paradoksem, że zjawisko tak wielu osób, które na nowo odkrywają Ewangelię i przyjmują wiarę, pojawia się w kontekście społeczeństwa takiego jak francuskie, które jest naznaczone głęboko sekularyzowaną kulturą. Drodzy katechumeni i neofici, wasze doświadczenie i świadectwo są namacalnym znakiem działania łaski Bożej, które wymyka się analizom statystycznym i socjologicznym. Zjawisko to, przeczące wszelkim podstawom defetystycznym oraz temu, co papież Franciszek nazywał jałowym pesymizmem, należy przyjąć w duchu odpowiedzialności.
0: Mówił papież cytowany przez Radio Watykańskie. Jak mówiliśmy na Placu Zgody, trwa msza święta. Dodajmy, że oprawę muzyczną powierzono polskiemu organiście Karolowi Mossakowskiemu z kościoła świętego Sulpicjusza w Paryżu. Po mszy świętej Leon XIV uda się do Lourdes.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Po wczorajszym zwycięstwie z reprezentacją Słowenii polscy siatkarze powalczą dziś o Mistrzostwo Europy. Ich rywalami w finale będą Francuzi. Początek zmagań na najwyższym szczeblu o 21:00 czasu polskiego. O dotychczasowej drodze obu drużyn, które zmierzą się dziś wieczorem, Mateusz Chłystun.
5: Biało-czerwoni w drodze do meczu o złoto stracili tylko jednego seta w fazie grupowej z Bułgarią, a w ćwierćfinale i półfinale pokonali bez straty seta Niemców i Słoweńców. Francuzi do finału dotarli nieco bardziej krętą drogą. W grupie wygrali ze Szwajcarią, Turcją, Łotwą i Niemcami, ale przegrali po tiebreaku z Rumunią. W fazie pucharowej pokonali Portugalię, ponownie Rumunię, a w półfinale 3-1 Finlandię. Dla naszych największym wyzwaniem będzie zatrzymanie francuskiej zagrywki i ofensywy, ale też sama gra po bardzo krótkiej przerwie. Wczoraj wygrali półfinał, a już dziś powalczą o złoto. Francuzi są do tego mistrzami olimpijskimi i tu pojawia się dodatkowa presja. Zwycięzca automatycznie dostaje kwalifikacje na igrzyska w 2028 roku.
6: I zrobimy wszystko, aby wywalczyć kwalifikację olimpijską, ale to na pewno nie będzie łatwe.
5: Zapewniał przyjmujący reprezentacji Polski Kamil Semeniuk.
0: Walka o złoto, przypomnijmy, rozpocznie się o 21:00, wcześniej bo o 17:00 pojedynek o brąz, czyli mecz Słowenia-Finlandia.
7: To były wiadomości na antenie Radia Plus. Teraz przeboje. Za parę minut przepiękny, niezwykle wzruszający, melancholijny utwór Erika Claptona, Tears in Heaven. Później będą Skaldowie, będzie także Dusty Springfield, a zaczynamy od wielkiego przeboju Sandry, Maria Magdalena, na antenie Radia Plus. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Zapraszam, razem będziemy jeszcze przez 4 godziny do 20:00.

0: Dusty Springfield w Radiu Plus to tutaj przeboje z nutą nostalgii. Jest 26 dzień września, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Języków Obcych. U nas usłyszycie piosenki po polsku, angielsku, ale także po włosku, francusku. I za chwilę po francusku właśnie zaśpiewa Céline Dion. Zerkam jeszcze do naszej skrzynki SMS-owej. Pozdrówcie moją żonę Beatę, tak bez okazji. Po prostu chcę powiedzieć, że bardzo lubię nasze wspólne wolne dni. Tadeusz przysłał takiego SMS-a. Bardzo się cieszę, że weekend spędzacie z Radiem Plus. Numer do mnie 691-141-141. Céline Dion już za parę minut.
1: Reklama.
2: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi.kraków.eu 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia!
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście. To twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków. Krzywda 1.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Delikatesy Market Point. Szynka z bobrownik Nikpol 39,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono rodzynkowe 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser pleśniowy Camembert Brie 120 gramów Turek 4,99 za sztukę. Makaron Leon Krajanka 250 gramów 3 plus 1 gratis, 1,71 zł za sztukę przy zakupie 4 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.

Radiu Plus przeboje z nutą nostalgii. Przy tej piosence to trudno usiedzieć na miejscu. Wake me up before you go go i duet Wham. Można tego słuchać również w samochodzie, tylko trzeba trochę uważać, bo to wiecie, stopa przy takiej piosence potrafi chodzić, jak jest na pedale gazu, no to nieszczęście może być gotowe, jak za mocno przyciśniecie, więc ostrożnie. Pozdrawiam tych, którzy w samochodach słuchają Radia Plus. Z okazji rocznicy ślubu życzenia dla moich rodziców Barbary i Krzysztofa. Niech nadal tak dobrze wam się razem rozmawia, śmieje i po prostu kocha. Paulina przysłała takiego SMS-a, oczywiście do tych życzeń przyłączam się i ja. Teraz Tina Turner, później film.

0: To Mango Jerry i utwór In the Summertime. Lider Mango Jerry podobno wymyślił tę piosenkę w pracy. On się zajmował jakimiś badaniami w laboratorium, jakimś pracował, no ale był sobie zespół, rzępolili pewnie gdzieś tam w jakimś garażu. Wymyślił tę piosenkę, nagrał, no i okazało się, że stała się wielkim przebojem, ale to nie jest tak, że on z dnia na dzień rzucił pracę. Podobno cały czas w tym laboratorium pracował. Może to i lepiej, bo okazało się, że po wielkim sukcesie In the Summertime, no później już Mango Jerry nie wydali tak popularnego utworu. Na antenie Radia Plus za moment i Darminał i Status Quo, a później Irena Jarocka.
1: Reklama. Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Delikatesy Market Point. Szynka z Bobrownik Nikpol 39,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono rodzynkowe 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser pleśniowy Camembert Brie 120 gramów Turek 4,99 za sztukę. Makaron Leon Krajanka 250 gramów 3 plus 1 gratis, złoty 71 za sztukę przy zakupie 4 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.

0: za 3 minuty godzina 17. Tuż po 5 na antenie Radia Plus będzie zespół The Animals i House of the Rising Sun. Później kolejne muzyczne propozycje, m.in. taneczny przebój I Don't Wanna Dance Eddie Granta. Tanecznie to będzie po 20 dzisiaj, bo przypominam, że prywatka na naszej antenie Marek Sierocki miksować będzie popularne taneczne przeboje. Jak tą marka, przede wszystkim lata 80., ale z pewnością też coś starszego. No i nowsze z lat 90. przeboje także się pojawią. To wszystko dzisiaj po godzinie 20, a za chwilę wracamy do popołudniowych przebojów. Przypominam, The Animals na początku.
1: Reklama. Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Delikatesy Market Point. Szynka z Bobrownik Nikpol 39,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono rodzynkowe 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser pleśniowy Camembert Brie 120 gramów Turek 4,99 za sztukę. Makaron Leon Krajanka 250 gramów 3+1 gratis, 1,71 zł za sztukę przy zakupie 4 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
5: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
6: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
1: Reklama.

House of the Rising Sun to The Animals na antenie Radia Plus. Tak zaczynamy tę godzinę. Przed momentem minęła 17. Później będzie Beverly Craven, będzie Eddie Grant, będzie Edyta Geppert i wielu innych wykonawców. Zapraszam na przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus. Andrzej Jaszczyszyn.

0: Rich. I'm Your Man, jeden z najbardziej charakterystycznych głosów muzyki, taki bardzo magnetyzujący. Leonard Cohen na antenie Radia Plus. Zerkam do skrzynki SMS-owej, pozdrówcie mojego kolegę Adama, który od poniedziałku zaczyna urlop. Tak, tak, wszyscy po urlopach, on wyrusza w ciepłe kraje. Adamie, baw się dobrze. Karolina przysłała takiego SMS-a. Urlop po sezonie, podobno świetna rzecz. Big in Japan i Alphaville już za chwilę na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi.kraków.eu 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia!
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
13: Delikatesy Market Point. Szynka z Bobrownik Nikpol 39,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono rodzynkowe 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser pleśniowy Camembert Brie 120 gramów Turek 4,99 za sztukę. Makaron Leon Krajanka 250 gramów 3+1 gratis, złoty 71 za sztukę przy zakupie 4 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. 26 września dzisiaj i jest 25-lecie polskiej Wikipedii. Jedna z najważniejszych stron internetowych w historii sieci. Przez lata to było źródło informacji potwierdzonych, bo pisanych przez społeczność Wikipedii. I zawsze tam było tak, że jak ktoś nawet coś napisał, to wiele osób to sprawdzało. No i Wikipedii można było wierzyć. Już mniej popularne, bo przecież mamy wyszukiwarki różne na ostatnio, czaty, GPT, Gemini i inne wynalazki. No ale warto pamiętać o Wikipedii. W ogóle wielkie podziękowanie dla wszystkich, którzy przez lata ją tworzyli. Na antenie Radia Plus teraz Hands Up, później będą elektryczne gitary, pojawi się także zespół ABBA. To jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: I Have a Dream i ABBA na antenie Radia Plus, to tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii, tutaj także miejsce na wasze pozdrowienia. Dla mojego kolegi z pracy Pawła, oby dzisiejsza zmiana minęła spokojnie, szybko i bez żadnych niespodzianek, jak to ostatnio bywało. Tomek przysłał takiego SMS-a. Nie wiem, gdzie pracujecie, no ale tym wszystkim, którzy pracują, to generalnie tak, żeby to tak, wiecie, na spokojnie dzisiaj, byle dotrwać do końca zmiany i jeszcze trochę z weekendu skorzystać. 691-141-141, numer do mnie. Już za chwilę Cisera, Albano i Romina Power.
1: Reklama. 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
12: Dobra, zdradź sekret.
11: Jaki sekret?
12: No, ten twój patent na zakupy.
11: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
12: Tylko w Modivo?
11: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
12: I co z tym cashbackiem?
11: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
12: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: za 3 minuty godzina 18. You're My Woman, jeden z największych tanecznych przebojów lat 80. Bad Boys Blue. Na początku, tuż po 6 się pojawi taki dobry klimat na sobotni wieczór, prawda? Obiecuję, że tanecznych przebojów po 18 nie zabraknie. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Łódź Kasprzaka 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Łódź Kasprzaka 8.
3: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
4: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Reklama.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Modern Talking.

przed momentem minęła 18. Idealny utwór na taki przedsmak sobotniego wieczoru. Rok 1985 to wtedy Bad Boys Blue wydają You're My Woman. Piosenka błyskawicznie podbija listy przebojów, no i przede wszystkim parkiety dyskotek. Szczególnie, że była jeszcze taka wersja bardziej klubowo-dyskotekowa, dużo dłuższa. Ona też była wydana na singlu, no i cieszyła się ogromną popularnością, ale przede wszystkim w samych klubach. U nas ten utwór w wersji radiowej na początek. Andrzej Jaszczyszyn, dzień dobry.

0: jeden z wielkich tanecznych przebojów Poli Abdul. Zresztą ona od tańca zaczynała, bo przede wszystkim była choreografką i tancerką. Ona między innymi długo współpracowała z Michaelem Jacksonem, także układając jego słynne choreografię, no ale później postanowiła również spróbować swoich sił w muzyce i nagrała taki oto doskonale znany i lubiany przebój. Takich tanecznych utworów nie zabraknie dzisiaj po godzinie 20, bo Marek Sierocki będzie miksował wam przeboje lat 80., 70., no i oczywiście 90. To wszystko po 20. A za chwilę Jeremy Jackson i Pia Zadora, później Eros Ramazzotti.
1: Reklama.
2: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi.kraków.eu 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia!
3: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Spotkanie z Napoleonem. Wielkie manewry dywizji Księstwa Warszawskiego. Koronacja Stefana Batorego. Tego wszystkiego możesz doświadczyć podczas spotkania z żywą historią już w najbliższy weekend. Zapraszamy na Pola Chwały, jedną z największych w Polsce imprez historycznych. Niepołomice, najbliższa sobota i niedziela. Program znajdziesz na polachwały.pl.
9: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to Twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
1: Reklama.

Eros Ramazzotti na antenie Radia Plus. Gramy przede wszystkim te starsze włoskie piosenki, ale Erosa nie mogło zabraknąć. Sebastasę na Canzone na antenie Radia Plus. 691-141-141, numer do mnie. Pozdrówcie mojego męża, który został sam z dziećmi. Kochanie, powodzenia, wieczorem przyjmuję zmianę. Karolina przysłała takiego SMS-a, a rozumiem, że Karolina ma wolne, wychodne. Życzę również fajnego popołudnia. No a wieczorem to może, wiecie, te dzieciaki jak się położą spać, będziecie mieli trochę czasu, żeby spędzić go razem. Counting Crew teraz na naszej antenie, później będzie Bakara i piosenka Yes Sir, I Can Boogie.

0: To Pacara i piosenka Yester, I Can Boogie. Za chwilę będzie Petro Boys, Go West, a później czas nas uczy pogody, Grażyna Łubaszewska. I tak dotrzemy do 19. Jest jeszcze miejsce na wasze pozdrowienia. 691-141-141 z okazji rocznicy Poznania. Pozdrawiam moją narzeczoną Paulinę, kocham cię bardzo mocno. Mateusz przysłał takiego SMS-a, najlepszego od Radia Plus.
1: Reklama.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
10: 3,17,41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: przy pogody. Za 3 minuty godzina 19. Where do you go? No mercy. Tuż po 7 na naszej antenie powoli będziemy rozgrzewać się przed wieczorem, przed prywatką Marka Sierockiego, która, przypominam, startuje tuż po 20. No ale spokojnie, jeżeli chodzi o piosenki ode mnie do 20, to nie tylko tanecznie, będzie też pięknie i nastrojowo. Pojawi się m.in. Whitney Houston, ale to nieco później. Zapraszam, zostańcie z nami. No mercy już za parę minut.
1: Reklama. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Reklama.

Minęła 19. Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. Andrzej Jaszczyszyn, dobry wieczór. No Mercy, Where Do You Go? Startujemy.

0: To Mr. Beaky, To Be With You na antenie Radia Plus. To tutaj przeboje z nutą nostalgii. Ostatnia szansa już na pozdrowienia najlepszego dla mojego syna Michała, który dzisiaj ma urodziny. Synku, wszystkiego najlepszego. Tata Piotr, takiego SMS-a dostałem. Oczywiście do życzeń urodzinowych przyłączam się i ja. Za moment będzie utwór, który ostatnimi laty często był nagrywany przez innych wykonawców. Powstawały tak zwane covery, no ale ja lubię to oryginalne wersje. The Sounds of Silence, Simon & Garfunkel, już za chwilę na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi.kraków.eu 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia!
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: Reklama.

Urszula i Malinowy Król na antenie Radia Plus to taka piosenka, która mnie kojarzy się z wakacjami i z latem. Tegoroczne lato to już możemy tylko powspominać, bo przecież od paru dni jest kalendarzowa, a nie tylko kalendarzowa, również taka w pogodzie. Jesień. Ostatni już dzisiaj SMS, pozdrówcie moją mamę Barbarę, która w poniedziałek idzie do szpitala. Nic poważnego, no ale zawsze to zabieg. Mamusiu, dużo zdrowia ci życzę. Ola przysłała takiego SMS-a. Pani Barbaro, również wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i mamy nadzieję, że wszystko pójdzie bardzo dobrze. Teraz Jan Hammer i słynny temat z serialu Policjanci z Miami. Ja pamiętam, on najczęściej pojawiał się, kiedy tych dwóch detektywów jechało sobie kabrioletem w gorącym, słonecznym Miami. Właśnie ta melodia towarzyszyła im w serialu. Jan Hammer teraz na naszej antenie.

0: Radio Plus, Man at Work. Do 20 jeszcze piosenki ode mnie, Bonnie Tyler, Matthew Wilder i Droopy, ale po 20 to już tanecznie będzie, bo Marek Sierocki rozpocznie swoją prywatkę. Lata 80, 70, 90 to wszystko na naszej antenie już dzisiaj po 20. Zapraszam na prywatkę Marka Sierockiego.
1: Reklama. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć. 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: za 3 minuty godzina 20. Już za chwilę na antenie Radia Plus będzie miksował z czarnych płyt Marek Sierocki, jak za dawnych czasów. Będziecie mogli posłuchać piosenek, które doskonale znacie, lubicie, piosenek, przy których parkiet staje się pełen. Marek Sierocki wybierać będzie oczywiście, jak to u niego, lata 80., ale też na pewno coś starszego, coś nowszego. To wszystko już za moment. Dobrego wieczoru wam życzę. Andrzej Jaszczyszyn, do usłyszenia.
1: Reklama. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Reklama.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Sobotni wieczór, Radio Plus, Marek Sierocki. Zapraszam na naszą prywatkę. Na początek formacja The Disco Connection i przeróbka hitu Georgia McCree, Rock You Baby. Potem Kylie Minogue, Should Be So Lucky i Rick Astley w piosence Together For

Śpiewał Rick Astley, a przed nami najpopularniejszy duet dekady lat 80. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Potem Patty Ryan, You're My Love, You're My Life i Bad Boys Blue w piosence You're a Woman.

To było trio Bad Boys Blue, przed nami podopieczna Dietera Bolena z duetu Modern Talking, Sissy Catch w piosence Strangers by Night. Potem Jason Donovan, Nothing Can Divide Us i wreszcie Sandra w przeboju Everlasting Love.

To był hiszpański wokalista Ivan i Fotonovela, przed nami Włoch Ken Laszlo i jego Tonight, potem kolejny Włoch Ryan Paris, Dolce Vita i Rick Fellini, czyli Ken Laszlo pod pseudonimem w piosence Welcome to Rimini.

To było jedno z muzycznych dyskotekowych wcieleń Kena Laszlo, czyli Rick Fellini w piosence Welcome to Rimini, a teraz już Fancy Flames of Love, potem FR David i Words i wreszcie duet Eurythmics Sweet Dreams. What kind?

Annie Lennox i Dave Stewart utworem Sweet Dream zakończyli ten miks, a już za chwilę Laura Branigan i jej wersja hitu Self Control, potem Savage Only You, a także duet Erasure w nagraniu Sometimes.

To był duński wokalista Kim Larsen, jego wielki europejski hit z lat 80. piosenka Knock Knock, teraz już Blondie, Heart of Glass, potem Chris DeBarque, Missing You, a ten mix zakończy Stevie Wonder utworem I Just Called to Say I Love You.

Wielki przebój Stevie'ego Wondera z roku 1984 za nami, a przed nami porcja utworów z kręgu Italo Disco. Na początek Valerie Dori The Night, potem Facts and Fiction Give Me The Night i wreszcie trio Scotch w nagraniu Disco Band. Radio.

0: To była Betty Miranda i Take Me to the Top. Za chwilę kolejna wokalistka, która sukcesy odnosiła w latach 80. to Finzi Contini i Oh La La. Potem Umberto Tabi, jego wielki hit Ciao Siciliano, a także Alan Ross w piosence Valentino Mon Amour.
1: Radio Plus.
2: Good evening. Why don't you dance? Yeah.

Pozostajemy jeszcze w klimatach elektronicznych nagrań dyskotekowych z dekady lat 80. Oto Koto i Visitors, a także Pulsar i Hypnosis. A ten mix zakończy Linda Jolie utworem Hot Flash Tonight.

śpiewała Linda Jolicoe, za chwilę najsłynniejszy boys band świata Backstreet Boys i We've Got It Going On. Potem kolejny boys band NSYNC i I Want You Back, będzie też Ronan Keating i Life is a Roller Coaster.

była grupa Moloko, a przed nami trio No Mercy, Missing, potem M People Moving On, Hadaway, What Is Love i wreszcie Dr. Alban w przeboju Sing Hallelujah.

były wielkie hity dekady lat 90. ubiegłego wieku, Dr. Alban przypomniał się utworem Sing Alleluja. Teraz już grupa Papa Dance przypomina fragmenty swoich wielkich hitów Panorama Tatr, Kamikaze Wróć, Nice Story i Maxi Singer.

0: Za nami Papa Densa, przed nami Piotr Franceschi, czyli Franek Kimono i King Bruce Lee Karate Mistrz. Będzie też grupa Kombi w nagraniu Nasze Rendezvous. No i włoska wersja tego przeboju, czyli Questo Rendezvous w wykonaniu Francesco Napoli.
1: Nie

To był Francesco Napoli, a w dalszym ciągu wykonawcy z Włoch, duet Rigueira, ale swoje przeboje wykonywali po hiszpańsku. Oto jeden z nich, Notengo Dinero. Potem Hiszpan Carlos Perez i Los Manos Quietas.

To była formacja Monte Cristo utworem Sherry Missai zakończyli ten mix. A już za chwilę Giorgio Moroderi From Here to Eternity, będzie też Seron w nagraniu Supernature, a także francuska formacja Space w nagraniu Magic Fly.

Za nami formacja Space, a przed nami formacja Voyage. To brytyjsko-francuski zespół, najbardziej znany z przeboju Souvenirs, potem Bonnie and Clyde Go Home i Abba w nagraniu Lay All Your Love on Me.

Debbie Harry i jej zespół Blondie utworem Atomic zakończyli dzisiejszą prywatkę. Marek Sierocki, do usłyszenia już jutro w niedzielę. Zapraszam o 15 na Muzyczny Alfabet.